kwele lemtakwethu okokokuba uzawundishiya apha emapasejini kolu daka mntanam. Loo nto ke indenza intliziyo yam ibe buhlungu esizathwini sokokuba.